0: Let's go.
1: Fajn. Don't
0: stop the music. Vždycky hot, vždycky fresh. It goes on. Nejvíc je tu. Nejvíc je tu ve vysílání.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.